tochana jebali bako sibira echino chorwa ne banyabo ne basebo tusomoka imose dobo zilio oyongero kumukabira omugambe mukama amachagorwa lero buli choto chonda kwebali banteka buli choto chonda mukama ibali bazi kwa bulambanga ikatonda atagwao echiro chorwa lero onunura katonda wange echiro chorwa.

echime tentebwa echakuramba echakusiba odwarero never chekwa odwarero never chekwa odwarero.